0: Komet.
1: Komet, komet.
2: Radio, kometen, radio, kometen, radio, kometen,